0: dima yambarani wana kone ya kadabono zindielo ya mlubonu wa oroma na mkito loo bundia
1: bundia
0: niluga nani mliwo
1: mliluga nani Carlos Balau lua lua
0: so Carlos Balau na kone ya kadabono bani
1: alivuma adamani ne vizinyu vala so atue tene tene na kone yaka lobali wa za matelo za mapasa kane mrendele
0: baito nota mbala na so Carlos Balau
1: obrigado.